LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orio.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi mnie pomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzejk rymiruje.
8: Radby drużbą
9: buty.

0: LEM FM.
1: Paczizna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, LEM w LEM FM.

My słuchacze, patrz, jest niechodzny. Słuchacze, Radio LM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, nasze żywe wysyłania na anteni. Lemkuskowa Radia, zaczynamy 9.15, 10.45. No już nie powiem tak jak wczoraj, że kras słoneczny jest na dworze. Ale to, że jest zachmarne, to nie znaczy, że jest kras. Na Lemkowini kras jest furt. Osobliwo w maju.

paru dla formalności informacji muszę podać paru rzeczy. Dnes mamy 132 dzień 2026 roku. Przed nami jeszcze 234 dni, 164 czeski bud, się mi tu robił. 164 roboczy przed nami i 70 swobodnych od roboty. Miesiąc nam znika i zniknę o chwilę czysto, bo do najbliższej połni jeszcze bardzo daleko. To ta dopiero 31 maja. Mamy wtorek, to one powiewają, że wtorek jest 12 dzień maja, drugi dzień egzaminy ósmoklasysty, to jest matematyka. Trzymamy palci, na mniejsze jak wczoraj i na mniejsze jak za wszystkich maturystów, jakie też jeszcze się muczą, bo jeszcze rozmaite przedmioty przed nimi w harmonogramie, w zależności od tego, kto sobie jak dobrał z tych dodatkowych przedmiotów, ale my wracamy do tych prostych rzeczy, znaczy, żeby podać jakaś godzina świętania, zmerkania i tak dalej. Mamy lekko już zadaczu. Swoje egzaminy już pozdały, ale możemy poisty w życiu. Słońce stało 4.56, schować się 9 minut po godzinie 8 wieczór. No to oznacza, że dzień trwa już ponad 15 godzin. I podobnie jak wczoraj, to jest jeszcze krótszy od tego najdłuższego dnia o ponad godzinę, a dłuższy od najkrótszego o ponad 7 godzin. Do końca astronomicznej jary, czyli przed nami jeszcze 39 dni astronomicznej jary. W tą stronę idziemy. I o chwilku pogoda.

kominek na zachodzie wyśpiwał. Dnes no bude zachmarany den, ale budu trafaty się i prajaśnienia na północy, w centrze i na schodzi. Czas do czasu deszcz na południe. Momentami to będzie pustyjny deszcz. To kicza nie rozumieją, czym się jedno od drugiego różni, ale jak tak Instytut Meteorologii podaje, to tak maje być prognozowana wysokość deszczu na schodzi drżawy to 30 mm. Na Pidwaszy, na Lubelszczynie i na Mazowszy mieściamy bury. Wysoko w horach bude pomieszany deszcz ze śniegiem i śnieg w Szlaskim Beskidi, w Żywieckim Beskidi, może na Kuryty, ale to tak wysoko w horach, tu nie przywiązujemy się do tego aż tak mocno. No 2 cm, a w Tatrach to nawet 7 cm. Maksymalne temperatury generalnie od 10 gradusów na plusie do 14, teplisze na schodzi tam od 19 do 20 w horach. No, mieściamy nawet lem wisem. Radusiu. Witer umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w horach, tam w Sudetach, w Karpatach do 80 do 80 km. I pizryjmy sobie jeszcze na barometry, to ty był wskazywany dnes. No, kuściogłem niższy jak wczoraj tysk, niższy kuściogłem i się odwartat, bo ciła schidnia czas to będzie tot najniższy tysk, do 127 hektopaskaliu, a ciła zachidnia czas polszcze, jakbyśmy tak wzdłuż na pił podzielili około 1600 hektopaskaliu. I jeszcze obowiązują ostrzeżenia pierwszej stopy przed intensywnym deszczem, silnym wiatrem i burjami. I to te ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki wydał dla nociłej południowo-wschodniej części Polski i dla wszystkich tych schidnich powitił, o tak ciłą schidnią ściną tam. A okolici Krakowa to tu to ostrzeżenia okrem tego, że przed silnym witrom to jeszcze takim nie znam, jeszcze mocniejszym witrom, bo w sumie nie znam czym się różniać jedno do drugich ostrzeżeń, jak wsiady zaznaczony silny witer, a tu jeszcze dodatkowo wykreskowany. W każdym razie uważajcie, bo witer bywa niebezpieczny.

No jak ja mam fajny na ten sposób wyci dla was to anny znate. Złe i dobroho zepsuje, a sam dobrym nie stanę. Takie znają dlemki. Besiduję też tak. Znaj swoją miru, ale w niczym coj normalnej. Bardzo mi się to spodobało. Znaj swoją miru, ale w niczym coj normalnej. I poślednie znajomstwo może zaczynać się z kopniaka.

wyszedł, że polska wersja to i trzecie posłowie ci znajomstwo może zaczynać się z kopniaka, to może by ty jak złe, dobrego początki. No, zdaje się, że to dokładnie. A to może i ty. Tak, dobry den, ci szusia, że ste, tisz i wy na posterunkach. Na posterunkach w prehołosnykach. Słuchamy dalej. Słuchamy dalej. Waleria Woke. Nie mogę.

A to chciałam o tematy klimat tutaj popередньо śpiłankę Valerio, tym razem jako druhe byli Natalia Schroeder i Igor Harbut. A my zazeramy sobie do kulturnego kalendaria i jeszcze w tym noczy muzeju, w tym ostajemy od wczera. Wczoraj pan przedstawiła tutaj naszych najbliższych muzejnych instytucji ofertu na Nicz Muzeju. To kiedy się wybierzecie do Nowego Sącza, to tam w głównym budynku Muzeju Sądeckiej Zemli, Nicz Muzeju, w programie obzerania postyjnych ekspozycji, jak nachodzicie w głównym budynku, oprowadzania po historycznej wystawie, po pracowni Bolesława Barbackiego, kuratorskie oprowadzania po czasowej wystawie Ślidy i to oprowadzania o 6 po południu albo o 8 wieczór. I w programie też są artystyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. To warsztaty portret, sztuka terii, Ślidy, albumy z pocztowych kartok, historyczne mundury czy architektonne modeli. Okrem toho jeszcze pokazy, lalkarskie pokazy ze schosnowanią swoich marionetok. Tak nowym Sączu się rychtują na Nicz Muzeju. Buduczy w Sączu możecie wybrać się do małej galerii. Tam aktualnie prezentowana jest wystawa Roberta Rumina, Malarstwo, ikony, obiekty. Artysta, malar Robert Rumin to artysta, jaki wrodził się w 1968 roku, jak raz na Sączu. Jest absolwentem plastycznego liceum na Wiśniczu, uczestnikiem wielu wystaw, malarskich konkursów. W swoim malarstwie inspiruje się bizantyjską ikoną i hosnuje śmiłe pouczenia tradycyjnej temy z osuczasną. Wizryjte, jak wygląda jego ikona na paru znamkach widno, no, niektóre może być dla was zaskakujące. Przy nachodzie małej galerii to jeszcze alem dodam, że o 2 dni 14 maja o 18 godzinie koncert w małej galerii Konrad Szewczuk Quartet. Będą melodyjni, klimatyczni, z wielką dozą muzycznych emocji. Autorskie kompozycje i składu publiku zaberą w okolici współczesnego jazzu, bosanowych, klasycznych inspiracji i improwizacji. Chodzę na 18, przypominam, 14 maja wstupne darmo. I jeszcze możecie zazrzeć do Sądeckiej Publicznej Biblioteki, bo tam przestrzeli też ten w ramkach Zachalnopolskiego Dnia Bibliotek, co się jest. Dnes pierwsza impreza, znaczy pierwsza stricza, probaczcie, już o 9.30, to były warsztaty dla przedszkolaków, a o 16.30 już tak z starszych czytaczy warsztaty, dyskusyjny klub Knyżki dla dorosłych. Ciła sreda jest zaniata, tak że tu prosto zazrite sobie na site, bo musiałabym wam besidła też to o 8, o 9.30 do 10 i tu o 10 jest paru opcji do wyboru, no i właśnie i tak dalej, ale o chodzeniu 17 jest autorska stricza, zaplanowana autorska stricza z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim, pisatelskim duetom, jaki polubili czytaczy, z ohľadu na ich pełne emocji, tepła i takiej życiowej mądrosty powisty. Godzina 17. Sereda, publiczna biblioteka w Sączu, możliwość poznaty autorów osobisto, posłuchaty o jakichś może takich historiach od kuchni, o inspiracjach, o twórczym procesie. I w czwartek samo przez ten różne warsztaty edukacyjne zaniacia, a na popołudnie, na godzinę 5 autorska stricza z Agnieszką Płonką, która jest cinena za wnikliwy obserwacje człowieczych
ludzkich emocji i budowania poruszających historii. Będę prezentować pisatelka swoją najnowszą powieść Stary Przyjaciel. Historia o relacjach, jakie mimo tego, że rok mieniają, to potrafią wrnuty i zmienić nasze życia. Historia o pamięci, wyborach i następstwach dawnych rzeczeń, a też o tym, jak minęło wpływa na teperyśnie. Autorka opowieść o inspiracjach, twórczym procesie i przeczytać fragmenty promowanej powieści. No i oczywiście będę mógł dawać takie zwidania. Agnieszka Ponka to jest autorka, jaka urodziła się w 1989 roku w Krakowie. Po profesji, w sensie po szkole, jest geofizyką. A na teper wczyt matematyki studentów Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University Hanoi Psanczy i też udziela się w dwóch pozaurzędowych organizacjach w amerykańskiej Liberty International i polskiej Fundacji Swobody i Przedsiębiorstwa, gdzie odpowiada za finanse i zarządzanie projektami i też wiele podróżuje. Kiedy idę o kręciu, bo i tam zazryłam, gadajuczy do jakich podii związanych z tym światom, nicznym światom muzeju, to jak raz nieczy tego chojem nie naszła, ale w publicznej biblioteci w sobotu, przed południem, będzie fajna propozycja dla Dity i rodziców, a zagrajmy w talarka. O dawnych zabawach naszych didiów. Jestem przekonana, że to będzie bardzo inspirujące i wkaże się, że właśnie jak jestem jednym talarkom, człowiek się ich zabawity i ekstra ciekawi prowadzi ten czas. A popołudny koncert Krenickiej Kurortnej Orkiestry imienia Adama Wrońskiego z nagody 124. rocznicy narodzin Jana Kiepury. Pitnachołkom tenory dla Kiepury. To biletowany koncert, ale bilet kosztuje ciłe 20 zł.

I mała jem jeszcze otworę no kartu, żeby wam opowiedzieć o dnešni iż jedni podi, no to nadrablam, bo dnes ohodeni wisem na ceti stricza dyskusyjnego filmowego klubu DKF Kot Hnem Sanczym w kini Sokiu przy Małopolskim Centrum Kultury. W ramkach podi bude wyświetlany i promitany film Dyrygent. Mamy Czechy, początek 90-tych roków i 13-letnią Karolinu, jaką przynajmniej do prestiżnego żynaczego choru o świtowej sławi. Dołuczać do swojej starszej sestry i innych talonowitych dziewczat jej wyjątkowy hołos skoro zwerta do łachu ciny noho, ale tajemniczego dyrygenta. Początkowo to wyróżnienia będzie ciał śpichom, ale na dołucha Karolina odkryje jak wysoku cinu przyjdzie jej zapłacić za to przywilej. Inspirowany sprawą Bambini di Praga film eksploruje relacje, w których niewinni jest doświadczeni nasilstwa i własty, która jest nadużywana bez jakich skrupuliów. To film czeskoj i słowackoj produkcji z 2025 roku drama i może obserwaty od 15 roku życia. Ciekawe, że jakoś nie było on mniej jak czute w Polsce. Dyrygent w Sanczy, może to widzieć ten film.

Za zarama teper do susjednych ciężkowic, neko treba się dojut ciężkowic. Nie sam ciężko mi to zlepki szczaty, ale tak i tak siaba się doje tu na obszary. Nie w to te wakacje, ale byty może już w przyszłym roku turysty, czy mieszkańci będą moczy schosnuaty w ciężkowiciach, zlikujuczej sierczkowej wody. Badania potwierdzyły jej zdrowotne prymety i gmina rychtuje się

do zdobycia koncesji na wydobywanie tejże wody. Ciężko być i w pełny, chociaż Hosnowate odkryte parę roku temu resursy likujuczej siarczkowej wody, specjalistyczne badania, jakie zrobili w tych tirach wielczesnych, znaczy głębokich, jakie prowadzili 3 roku temu, potwierdzili, że woda może być Hosnowana medze inczyma do inhalowania się, do inhalowania naszej dychowej systemy i do likowania reumatycznych chorób. I od tego czasu gmina postępne przechodzi czerwone procedury, żeby zdobywać czerwone wymagane zgody. I tego roku ma być poklikana specjalna spiłka, która wystąpi o koncesję wydobywania wody. Docelowo ta woda ma być dowedena do kurortnego parku. Samourząd planuje tam nowe atrakcje związane z tą siarczkową wodą. Będzie taki taki hejb basen, ale nie basen do pływania, ale miejsce, z którego będę mógł skosnąć, żeby woda mała już to takie kurortne dijania. Czy to będzie takie do moczenia nich, czy jakie to jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, przynajmniej publicznie, to nie jest podane. Będzie wodny plac. Okrem tego gmina w tym sezonie planuje jeszcze rozwytok innych turystycznych atrakcji na stężci w koronach dereł. Pojawił się edukacyjny ul, nowy plac zabaw z ościnką do spędzowania siadła dity. I jak już to będzie gotowe, to będą przechody do dalszych etapów uatrakcyjniania Ciaszkowiec. A o chwilku zazramy nad Klimkiłku.

No i zazramy nad tym kiłku, która od roku już kuściok chodziłoby się powiedzieć, że straszyć tą małą kilkistią wody. Jak informuje starostwo, powiatowe starostwo w Gorliciach, w 15 8 maja w Uściurskim odbyła się konsultacyjna stricza, no poświadczona jak raz w funkcjonowaniu tego rezerwuaru, co robity, co zmieniaty instrukcję hosnowania, co nie. To ta stricza odbyła się z inicjatywy małopolskiego wojewody. I jeszcze skorsze odbyła się stricza w sprawie funkcjonowania tego rezerwuaru. Na striczy prysutny były Marzyńczyma Gorlicki starosta Mirosław Waląg, jedno z przedstawnikami Dyrżawnego Zariadu Wodnej Gospodarki w Warszawie, Regionalnego Zariadu Wodnej Gospodarki w Krakowie, Riaszowi, gmin zjednanych w Sojuzie Gmin Gorlickiej Zemli, Zariadu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnej Gospodarki w Gorliciach, Okruchu Polskiego Wędkarskiego Sojuzu i przedsiębiorcy, jak hosnują fakt, że jest rezerwuar i mają nad nim swój biznes. I cieliu, to jest też striczy, było omówienie aktualnych pryncypiów gazdowania wodą na rezerwuary Klemkiłka. Taka besida nad stanem rezerwuaru no trwa już od tych paru roków, kole susza no wyjątkowo da sobie znaty. W listopadzie 2025 roku miejscem przedsiębiorstwa komunalnej gospodarki w Gorliciach wystosowało pismo do prezesa Dyrżawnego Wodnego Gospodarstwa Polskie Wody w Warszawie i temu była instrukcja gazdowania wodą. Była besida Marzyńczyma o optymalnych parametrach dla hosnowania rezerwuaru z ohledu na nadzwyczajne atmosferyczne warunki i obchodniste protypowiniowej ochrony. To ta instrukcja obowiązuje aktualna do 2033 roku i jak było to podawane w piśmie, nie uniemożliwia reagować w kryzysowej klimatyczno-hydrologicznej sytuacji na rok 2024-2025. W piśmie podano, że przez tych 31 roków eksploatacji rezerwuaru już zgromadzono odpowiednio wiele obserwacji, analiz, jak funguje i za to ciężko zrozumieć, że zmina tej instrukcji wymaga jeszcze dwuletnich badań i ekspertyz. I w marcu tego roku prasowy przedstawnik biura prezesa tohoże Dyrżawnego Wodnego Gospodarstwa Polskie Wody poinformował, że regionalny zariad wodnej gospodarki w Riaszowie podjęła działania w obszarze projektu, którego celem jest optymalizacja roboty tamy. I tu idę jeszcze o to fakt, żeby było postojne zabezpieczenia wody dla blisko 35 tysięcy osób z obszaru gorlickiego powitu. I w styczniu tego roku przeszła robocza stricza. I celem tej striczy było, żeby poruszyć o aktualnym stanie rezerwuaru i dalszy konsultacyjny sprawy. A pośrednia stricza, tak to widzę, że to jest cały czas wszystko w procesie, pośrednia stricza była następstwem tych zapowiedzi i tych popierednych. Przesutne były no, wszystkie zainteresowane i wszystkie rozmaite decydenty. Aktualna instrukcja gazdowania wodą zakłada, że przy napełnieniu rezerwuaru powyżej 380 metrów nad linią morza trzeba dysponować postojny odpływ, gwarantowany odpływ z rezerwuaru, jaki się rił nad 2 kubykami na sekundę. I
jak podawali na tej stricze, ma dyrektor regionalnego zariadu wodnej gospodarki w Riaszowi, trzeba odpowisty sobie na świtania, czy pidmety, jakie osnują z wody na ropi poniżej obiektu, będą odpowiednio dobry funguaty, kiedy takiego przepływu nie będzie 2 kubików na sekundę. I jak podano na tej stricze, zgodnie z instrukcją gazdowania wodą, turystyka i rekreacja to dopiero 4. funkcja tego rezerwuaru. Osnowny funkcji rezerwuaru to protypowinowa ochrona, retencja i produkcja energii. Rafał Czech, dyrektor zariadu basenu w Jaśli, z Lewni w Jaśli, poinformował, że mają zagwarantowane, zabezpieczone seretki, finansowe seretki, żeby opracować koncepcję optymalizacji roboty wodnej elektrowny, tak aby mogła funkcjonować też przy mniejszych przepływach, jak tych 2 kubyki na sekundę. W czas besidy, jak podaje starostwo, czas uczestników postulowała, żeby utrzymać wyższy riłen wody, a zmniejszyć odpływ do 1 kubyka na sekundę. Jak zaznaczył Krzysztof Chęć, dyrektor Departamentu Ochrony Powinniu i Suszą, ewentualna zmiana zasad gazdowania wodą wymaga zrychtowania specjalistycznej hydraulicznej ekspertyzy. Pogodowe prognozy są takie, że na razie mają laty i w czerwcu też mają, w czerwcu mają laty, także to może kuściok się to tak kiełka napełnić i sytuacja może się kuściok uspokoić.

A teraz sobie posłuchamy Babaczkę od Hajda Bandy, a czom, a bo Hajda Banda stała, albo jest, tohorycznym laureatem wirtualnych huszeł plebiscytu na najlepszą folkową płatną za 2025 rok w hołosowaniu internautiu. No, ciekawe, jemcy i wy hołosowali na Hajdu Bandu. Hajda Banda na pierwszym miejscu, na drugim i na trzecim Percival, dwie różne płatni, a na czwartym ensemble to Haj, San historii pisane Rikom. Także to Hajda Banda, a pak to Haj.

Niewieścia z Babic, Ensemble to Hai San, historie pisane rzeką. Ta płatnia naszła się na seret dziesięciu najlepszych folkowych płateń w plebiscycie wirtualne huszli. No i skończyli zaraz za podium, za pudłom, jak to się wysiduje. Zresztą nie zmieniać faktu, że w nas są na pierwszym i będą puszczane. To i na antenie radia, ale my wam nie zmienimy. Moi drodzy, idziemy teraz do kina, no bo taka już godzina, że już trzeba, żebyśmy się wyrobili. I seret tego weekendowych premier jest Meczeńczyma, film polskiej produkcji. To jest dokument biograficzny pod nazwą Znak pana Slełki. Karol Slełka, Lesza Ceo, zaczyna artystyczne studia w Warszawie. Ryszard zaniaty się projektowaniem graficznych znakiu. Swoimi robotami wypełnia komunistyczną Polszczu i definiuje wizualny krajowid drżowy. Jego znaki nie wisiat w galeriach, ale są prysutne w polskich chyżach, na ulicach, w instytucjach, w zakładach roboty. A w tym samym czasie artysta to wede zwykłe rodzinne życia, które przez roki dokumentuje. To wyjątkowo talentowy tej twórcza do dnes uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Film Znak pana Slełki to kalejdoskop archiwalnych materiałów i wspomnienił, jak wskazują człowieka jego epochu i wandriuku, teraz zmienia się Polszczu. No, komentarze są absolutnie znamenity, wychwalający i sam dokument, no i oczywiście samego twórcę. Gwarantuję wam, że znacie doskonali znaki autorstwa pana Slełki, pana Śliwki. Od tego weekendu w polskich kinach też hiszpańska drama Romeria. To film, jaki opowiada historię 18-letniej Mariny, jaka przyjeżdża do swoich biologicznych, nieznanych do teper Didiu. Musi mieć ich podpis, żeby dopełnić te formalności związane ze stypendium na filmowe studia. Jakby techniczna, krótka wizyta przechodzi w konfrontacji z minułością, z rodzinnymi traumami, z tymi rzeczami, które były przemoczane, z ciężkimi wspominami. Marina Stryczat členił swoją i na swojej rodziny, odkrywa też pamiętnik, jaki pisała jej mama. To pewnie jest nielekki film i jeszcze seret tego weekendowych premier jest horror, obsesja. Mamy Bera, który jest zalubiony w swojej przyjatelci i chce zdobyć jej serce. Że po tym się wkazuje, że zabałka, która mała spełniać Maryjne do kincia, jest tym, czym była i spełniać albo inaczej, niektóre wskazuje się, że niektóre mrii mają swoją maraczną cinu. Moi drodzy, 10:41, muszę się popraszczaty. Za dnes wam dziękuję, zapraszam jeszcze zaran, a na koniec od mużskiego hrania tohoryczna śpiwanka, tohoryczny znak lita. Dziękuję za dnes, by się dołała Natalia Małecka-Nowak.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Patrzysna Chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Son. Poema. Snył się mi Dido tej nocy. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął Dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę. Drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Prebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał Dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za Didą stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

Nie zabudł. Oddawaj cię budu.

Miły słuchacze Radia LMFM, witajcie, dobry wieczór, albo dobry przy mikrofonie, jak to w seredy, w okolicach wieczora, od 3 roku już, Natalia Małecka. Tych 3 roki temu zaczęliśmy poznawać Lemkowinu od A do Ja i robiliśmy to na premierii historii lemkiwskich seł. I choć nie poznaliśmy tak dokładnie każdego seła, to Lemkowinu mamy dost dobry schodzeniu od schodu do zachodu przez piwnicz południe. Od toho roka prodążamy to tu wandriuku, idziemy dalej. Od toho roka wczymy się jej jeszcze dokładniejsze. Pryzeramy się jej w najmęczych drobnościach. I jak tak się jej pryzeramy, to stwierdzamy, że jest krasna, interesująca, wyjątkowa, wydatna i każdy jej element zasługuje na meno zabytku. Czasem to nasz subiektywny wybór pokryła się z wyborem dyrżawnych znawców i specjalistów, jak przyznają różnym budowlam czy obiektom meno dyrżawnego zabytku. Dnes nauczymy się cerkły, jaka docinena ostała nelem w Polsce, ale docinena ostała aż na międzynarodowej areni przez specjalistów od światowego dziedzictwa. UNESCO, wyspecjalizowana organizacja diucza przy Organizacji Zjednanych Nacji, riszyła o niepowtornych, oryginalnych, genialnych ta wyjątkowych prymetach lemkiwskiej cerkwy, wpisujący jej na ekskluzywną listę światowego dziedzictwa. Ta my, jak niespecjalisty, ale lubitele, z góry zgadzamy się z tą decyzją w pełni, a dnes, mam nadzieję, i utwardzimy się jeszcze w tym przekonaniu. W przekonaniu, że cerkwą w poworozniku spełniać większość kryteryj wymienionych jak konieczne do uniacia w listu UNESCO, popry tym jedynym najważniejszym, że dany obiekt musi prezentować unikatową, uniwersalną wartość. Bo okrem toho powinien jeszcze na premier prezentować weldiło człowieczego twórczego geniuszu, przedstawiać unikatowe albo wyjątkowe świadectwo kulturowej tradycji, co byte osobliwym premierom tradycyjnego budownictwa dla danej kultury. To już lem wymieniający to te 3 pierwsze prymety możemy śmiło raczyć, że cerką w poworozniku spełniać ich wszystkie. Kiedy mamy bez tej jeszcze takie wątpliwości, to zapraszam na dzisiejszy odcinek przekonać się o majsterstwie poworozniczkiej cerkwy, bo to ona jest heroinią dzisiejszego odcinka. Ale żeby jawiła się cerką, to skorsze musi jawić się sełą. Sprawdźmy najpierw, jak to było z początkami poworoznika. Z 1391 roku pochodzi akt nadania korola Władysława Jachajły dla biskupa Joana z Radlic, z którego wynika, że poworosnik był nazwą miasteczka pod zamką dzisiejszej Muszyny. Historycy mają dajak wątpliwości co do realności tego dokumentu, ale taki przekaz istnieje. Znana i potwierdzona lokacja seła miała miejsce 3 marca 1595 roku. I była to lokacja na wołoskim prawie. Wtedy to krakiwski biskup Filip Padniewski nadał Nazariowi Worchaczowi przywilej na osnowania seła nad riką Poworoznik na obszarze tzw. muszyńskiej dyrżały, dyrżały krakiwskich biskupiów. Worchacz dostał pozwolenia na osadzenia 20 kmitiów. Nieciłe 50

jeszcze inskrypcja z datą 1604. Z dalszej historii cerkwy znana jest data namalowania ikony Strasznego Sudu. Mało to miejsce aż w 1623 roku. Autorem toho był Paulenty Radymski, a ufundował jej Foma Poworoznycki, wit Muszyńskiego Klucza i Poworoznyckiej Gromady. W tym czasie w samym selie była lem kapelania. Zarządzający cerkwą Andrzej Miejski otrzymał w 1637 roku od biskupa Jakowa Zadzika pozwolenia na zakuplenie łanu ziemi jak uposażenia rozwijającej się parafii. Prawdopodobnie w związku z tym Andrzej Miejski ufundował jeszcze bogatą parowarstwą polichromiu. W rokach 1643-44 przebudowano schydnią część cerkwy. Wielobiczny zaperty ołtarz peresuneno i w jego miejsce wozneseno kus bilszej, ale już na planie prostokuta, co poszerzyło perejścia między ołtarną częścią a częścią chramów wiernych. To ta pierwsza ołtarna część została schosnowana jak diakonikon. W teperiśnim ołtarzu na belach schydnioj ściny chramów wiernych widno trzy głębokie naciacia, jakie oformlują się w trykut. Są to gnizda osadzenia toho pierwszego oryginalnego wielobicznie zapertego ołtarza. W 1646 roku poświęcono tzw. wyżyniu kapliczu, pomieszczoną nad babyncią. Prawdopodobnie w rokach 1788-1780 przebudowano jeszcze wieżę, nadając jej wygląd, jaki mamy teper.

1814 roku po wielkiej wylewi pereneseno po woroznicku cerką w miejsce, w jakim nachodzi się teper. Je to obszar cmonteria. Duma się, że tyż wtedy przy perenosynach przeprowadzono ważniejsze roboty w zachodniej części chramu. Usunęno, na żal, muzyczny chor na zachodniej ścianie chramu wiernych i kapliciu nad babęcią. Leszeno pił podłogę tej kaplici i schosnowano jej dla utworzenia nowego, toho, jaki jest teper, muzycznego choru. Poszyreno też wtedy wygląd w chramie wiernych. W 30-tych rokach 20. stulecia dach wkryto blachą. Pak cerkwa została pozbawlena tych, dla których służyła, i jej właścicielów. Lemki uweseleno, a w 1951 roku utworzono na miejscu rymokatolicku parafiu. Cerkwa świętego Jakoła w Poworozniku jest orientowaną cerkwą. Pomieszczona jest na plaskatym terenie i okrążona jest kamiennym murkom, wkrytym gontowym daszkom. Przycerkowny obszar, jak i zaperat ogrodzenia, ma formę nieregularnego kolesa. Od północno-zachodniej strony w ogrodzeniu znajduje się bramka. Ma ona formę dwóch kuboidalnych stopków z kamienia, wkrytych szatrowymi gontowymi daszkami w formie stożków. W stopach znajdują się jeszcze wgłubienia na figury świętych. Natomiast od północno-zachodniej strony znajduje się jeszcze druga furtka z drewnianych dranok. Na przycerkownym obszarze rosną wielkie 40-letnie jaseni. Dojścia do chramu i obejścia do wkoła wyłożone je łomlenym kamieniem. Po północnej stronie chramu wede doriszka na klebaneju. Cerkwa jest cerkwą tridilną i jednoołtarną. Składa się z ołtaria, przy którym, jak już było powiedziane, od północy znajduje się diakonikon, jaki był oryginalnie ołtarią. Jest jeszcze chram wiernych i uższy babynec. Od zachodu pomieszczony jest prytwór z babyncią, jaki znajduje się pod wieżą cerkwy. Po bokach babyncia w schowkach znajduje się konstrukcyjny stopy łeży. Czast ołtarna zaperta je prostą ściną. Pobudowana została podobnie jak czast chramu wiernych i babynec na planie zbliżonym do kwadratu. Diakonikon zaperty je trybiczni. W bryli chramu wyodrębnia się 4 czasty. Najwyższa jest znajdująca się od zachodu łeża, posередині jest niższy chram wiernych i jeszcze niższy ołtar od schodu i najniższy diakonikon od północy, oryginalny ołtar. Każdą z 4 czasty wkryła odróbny dach. Nad ołtarią jest to tryspadysty dach z niewielką wieżyczką posередині. Pięciopłaszczynowy dach znajduje się nad diakonikoną, a nad chramem wiernych i wieżą mamy szatrowy dach przechodziaczy od kwadratu w osmopik. Dach nad chramem wiernych winczy baniasta łażyczka z zakończeniem z makowyci, niewielkiej gałki i kutoho kresta. Dach nad chramem wiernych jest dworaz łomleny z ościnką na obu załomliniach. Wieża ma wytiahnene proporcje, a jej ściny schodzą się do seredyny. Czast prytwora jest dost wysunęna od zachodu peret frontołu ścinu wieży i wkryła go spadysty i gontowy dach, jaki od schodu jest zas piłkolesysty. I ostatni daszok odstóp medże dachami wieży i chramu wiernych wkryła dwospadysty dach. Wszystkie ściny cerkły obyty są gątą. Dołom poprowadzona jest specjalna warstwa gątił, wytiata w zuby, jaka wkryła fundamenty cerkły. Podobnie ostatni szor gątił wkrywających dachy ołtaria i diakonikonu. W miejsce, gdzie schodzą się płaszczyny dachu ołtaria, pomieszczona jest łeżyczka na osmobicznym stopie, przykraszonym karbułaniom. Wyżej jest okapoły szatrowy daszok, stop makowycia w formie kukurudzki i pinakl fazłany na rochach, wkryty gontowym tanierykom, pak następna część pinaklu i kutej krest. Pinakl to dekoratywna, maleńka, ostrokińczena baszta na prymier wieńczucza łeżu. Na pierwszym załomnieniu bani chramu wiernych od północy widoczny jest oczep. Oczep inaczej spinka. Jest to ostatnia konstrukcyjna bela ściny, jaka jej zaperat. Dalej jest doszka, jaka zakryła gzyms i ostatnia warstwa gondił wytiata w motyw lamberkinu. Pro dach chramu wiernych opowiemy sobie po muzyczni Pererui.

czujemy się na nowo pośpiłanci i odraz przechodzimy do naszej temy. Mamy teper omołyty wygląd dachu chramu wiernych cerkwy świętego Jakoba w Poworozniku, jaku menuje się nerem zabytkom w skale UNESCO, ale też od dnes menujemy jej zabytkom radia LEM FM i bude nachodyła się na sami hory radiowego registru zabytkiu. Otóż dach chramu wiernych winczy baniasta wieżyczka z prywydną litarnią z makowycią nad daszką, blaszanym tanierykom i kutym krestom. Piszło skoro, teper łeża. I zbycia łeży jest tradycyjnie pionowo szalowana doszkami. Na nyżnim ranti i w połowyni wysokosty izbyci nachody cia prykraszenia w formie listołok wytiatych też w tradycyjny motyw lambrykinu. Sama łeża wkryta jest szatrowym sztyriospadystym dachom, jaki perechodyt w osmobiczną baniastu łeżyczku z oślipą litarnią. I resztą elementów taką samą jak na zwieńczeniu łeży nad chramą wiernych. Wyglady w cerkwi są prostokutne. Na południowej ścieni w ołtarii pomieszczono pojedyny sześcioszybowy wyglady. Potryjny, osmoszybowy w chramie wiernych i pojedyny sześcioszybowy w ścieni łeży. Na schidniej ścieni w ołtarii znajdziecie pojedne sześcioszybowe wikno w dwóch ścinach diakonikonu od północy i zachodu są jeszcze pojednym sześcioszybowym wikni. W izbycie natomiast znajdziecie po dwa zwukoły wyloty. Mają formę prostokutiu, zaperty są obniżonym łukom z żaluzyjami. Ciła stolarka cerkwy zbijana jest ciłakami, choć denegde widoczne są diry po starszych kolekach. Czast szyb osadzona jest jeszcze na kiti, a na kotry szyby sód z niewalciowanego szkła. W wygladach ołtaria i diakonikonu pomieszczone sód kraty z kolkami. Seredyna cerkwy podzielona jest na cztery czasty, jakie wynikają z jej bryły. Prostor ołtaria, diakonikonu, chramu wiernych, babyncią i prytworą. W ołtarii jeden z wygladów na schidniej ścieni zakryty jest ikonostasą. W północnej ścieni ołtaria mieści się portal do diakonikonu. Framugy wchodu włócza się ze ścieną na wpust, nad porochy zas ukośni. Trzy ściny diakonikonu wkryła 17-wieczna polichromia, jaka przedstawia sceny ze starego i nowego zapowiedu. Meryńczyma na sklipliniu widoczny jest bohotec Sered Angelił. Naproty wchodu jest rozpiacia Jezusa Chrysta. Bezpośrednio na zrubi teperiszniej ściny diakonikonu, skorsze schidnio ściny ołtaria na beli, przypistały powały nachody cia fundacyjny napis, jaki wspomniany był już na początku programu. Nachody cia win na reprezentacyjnym miejscu i zrobione ho jeszcze perec z robliniem polichromi. Tiłko, kiłko dało się odczytaty i peretrwało, złuczyt tak. Bożego roku 1600, miesiąca żołtnia 5, skisa osoboju swo hrychił odpuszczeniem. Napis pomieszczony nad schidnim wygladą diakonikonu, oryginalnie była to południowa ścina ołtaria, złuczyt roku bożego 1600 dnia 19 juna z knyja bożego domu dał zmalowaty kosztom swoim otec Michał Miestski, paroch Poworoznika na chwał Bogu w Trojcy Jedyni. Od seredyny ołtaria widoczna jest nad odstupą ścina chramu wiernych. Widoczne jest na niej miejsce po gnizdach bel połały z korszocha ołtaria. W południowej ścieni chramu wiernych mieści się tridilny wygląd z szeroką fazą, nesymetrycznie osadzonej w ścieni. Na południowej ścieni tej czasty cerkwy nachodzi się też inskrypcja z datą 1604. Po bokach babęcia w miejsce złuczenia jego ściny z ościnami chramu wiernych na wysokosty muzycznego choru widno sztuczni wtiaty zakończenia bel, jakie kolisy dwychale tak zwaną wyżniu kapliczu. Chor sperty jest na dwóch stopach, podłoga zrobiona jest z doszczok. Wchod na chor nachodzi się z babęcia. Perejścia z babyncia do prytworu ma formę prostokuta, z otworą na dweri zapertym pełnym łukom. Framugy na rantach są swazłane. Dweri są dwoworotowe, klepkowe o rąbowym układzie, nabijane ciłakami i zabezpieczone są suczastą kutą kratą.

Witajcie słuchacze Radia Lem FM po muzyczni Pererwi. To program Register Zabytkiów. Dnes wpisaliśmy na naszą subiektywną radiową listę zabytkiów chram, jaki docinany został wielkim świti peres fachowciu i znałciu temy. Ryszyli one, że wyniatkową, kulturową i architektoniczną wartość maje cerką z poworoznika. Ta i nam się wydyt, że maje. Podobnie jak i wszystkie inczy lemkiłskie drewniane cerkwy. Czas z nich już mamy wpisanych na naszą radiową listę. Ale dnes heroinią programu jest cerką światowo Jakoła z poworoznika właśnie. Co najdeme suczaśni w seredyni tej cerkły? Jest pełny ikonostas z obrazami w antependium fundowanej w rokach 1743-44. Brakuje diakońskich dweri, jakie zostały wymontowane z oryginalnego perejścia i perenesene głupsze ołtar. Przed ołtarium znajduje się wynesena na ramie ikona Hodegetri, a nad nią jest mantylion. Skinia ma formę tribaniastoj świateni. Na południowej ścinie ołtaria obiku wyhladu wyeksponowany jest obraz strasznego sudu z 1623 roku, przypomnę autorstwa Pawlentoho Radymskoho. Nad dweriami do diakonikonu nad ołtarium jest obraz z alegoryczną sceną olej na połotni, prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII stolicia, przedstawiający Bożą ruku z wahą. Dweri, oddzielający diakonikon i ołtar, mają współczesny dekoratywny kowalski zamok z datą 1998. Jest też nowa drewniana okładyna na ściny, jaka pokrywa południową ścinę diakonikonu. Okrem toho na wyposażeniu diakonikonu są jeszcze współczesne mebli i kus starszy, XIX-wieczny procesyjny krest i malowana szafka, jaka pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX stolicia. Na schidniej ścinie chramu wiernych zawieszona została reszta ikonostasu, riad apostołów z obrazem koronowania Bożej Matery i nad nima medaliony z przedstawieniami proroków i witciu cerkwy. Jest też marzenima rozpiacia Jezusa Chrysta z symbolami chrystowych strasti. Po bokach pomieszczone są tzw. uszaky z obrazami świętych biskupów. W chramie wiernych znajduje się amwona z obrazami ewangelistów na koszu. Pieta z 1646 roku, jest to olijny obraz na połotni, Chrystus przy stopie, a Aaron, bywszy diakońskie dwery, namalowany temperową techniką na doszci z połowy XVIII stolicia. Obik pomieszczono ikonu świętego Jakoła z męczennicza scenami. Okrem toho jest jeszcze wielki ażurowy renesansowy paschał i drewniane świeczniki z XVIII stolicia. A w babynce znajdziemy obraz Bożej Matery z dzieciatką i różą w podwójnej ramie, obraz Jezusa Chrysta Błahosławluczego z XIX stolicia i obraz Bożej Matery. Cerką wyposażona jest w odchromową ta elektryczną instalację. Jej kubatura wynosi 330 kubyków, a prostor po zemli lem 78 kwadratowych metrów. I jak może pamiętate z ostatnia sprzed dwóch tygodni, to ta cerką wydycia jak jedna z męczych cerkwy. Kole w seli brakło autochtonnych mieszkańców, kole ich weseleno, w 1947 roku zdemontowano nyżniu czas ikonostasu. Jego fragmenty wsuneno w głubinu ołtaria zachowany prestił. W 1969 roku Polska Pracownia Konserwacji Zabytków oddział w Krakowie zaczął systematycznie konserwację cerkwy. Ściągnęto blachu i przywerneno gontowe wkrycia dachu, wymieniono też ciły gąt na ścinach. W 90-tych rokach przeprowadzono konserwację polichromii w diakonikonie. Tego roku Ministerstwo Kultury przyznało 100 tysięcy złotych dotacji na odwodnienia poworoznickiej cerkwy. To jest na zlikwidowanie najbardziej pilnego problemu, z jakim się zmagano, a jaki wiódł do skorej destrukcji chramu. Cerkwę do Dyrżawnego Registru Zabytków wpisano 26 czerwca 1961 roku. Do naszego radiowego 17 czerwca 2015 roku. Lepsze pisno, jak nijak. Dziękuję wam za uwagę. Majcie się kraśni. Program zrychtowała Natalia Małecka.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Widziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi chrodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: Jest wtorek, 12 maja 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniczu 8 maja w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy dwóch artystów Marty Krynicko-Orzech i Barbary Hubert pod nazwą Przyklikania – Lękowina w dialogu sztuko i pokoleń. Choć artystko chosnują to kremo malarskie jazyko, uczot ich refleksyja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pogranicza i kulturną spadkowiną Lękowina. Prezentowane roboto tworia dwelowomirową opowieść o historii dostomenności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkiu. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozmywa skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Twórczość Barbary Hubert hosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mocno osadzeną w problematyce pamięci i wtraty. Artystka od roku podnima temu nieistniejących miejsc, połszych seł, które zalali pod rezerwuar Solińskiego Ozera. Na wystawie prezentuje paru swoich nowych malarskich cykliów. Wystawę w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie będziemy obserwować do 31 maja tego roku. 4 maja odbyło się 22 zasiadanie Rady Partnerstwa Prešivského samosprawnego kraju. Przyniosło ono schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji, jako sąd w ciłkowej sumie 3,8 miliona euro i sąd naprawiono na moderniejsze kulturne obiekty, poprawę jakości szkolnictwa, ale i na rewitalizację historycznych obiektów. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край зачав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд і Русинська, Байрівчі, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 Мая, a w Stropkowi przedłużane obnowa głównej płaszczo. 9 maja w Woźnioszleskim Centrum Kultury i Stricz w Łubowicach proszą 57 zjist delegatów niemieckich sospilno-kulturnych stowarzyszeń w Polsce, znaczy zjist delegatów niemieckiej mniejszości w Polsce. Na podziei zobrało się 49 delegatów, jak podsumowali minowy rok i 4-letnią kadencję weduczego. Wybrany był też nowy zariad i przyjęto 3 nowe rezolucje. Nowym starym weduczom stał Rafał Bartek. Temami, jakie były podnimane, okrem ewaluacji, były ograniczenia, jakie sąd nakładano na wczenia niemieckiego jak mniejszonowego w szkołach, nowo planowano językowe strategii, uspiechy w sferze nowych niemiecko-mniejszonowych organizacji, potrzeba aktywizacji młodych członków mniejszona i plan działań na 2027 rok. W niedzielę 10 maja w Hrabskom, rodnym selu Bożennego Świeczennego Uczennika Wasyla Hopka, odbył się archieparchialny odpust poświęcony jego pamięci w 50 roku od jego śmierci. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-sławiańskim języku odprawiał wysokoprześwięcony władoka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jedno z nim służył i preświęcony władoka Kurt Burnett, jeparchialny episkop Pesaiku z Zesza. Razem z nima służyło ponad 30 świeczenników. W towarzystwie brało uczest i mnoho monaszok i wiernych. Błażenny świeczennomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i woznaczną personą grekokatolickiej cerkwy na Słowacji. Narodził się 21 kwietnia-aprila 1904 roku w Hrabskom. za svoju vieru i službu papi rímskomu bol v čase totalitného režimu viaznený i perešidovaný. V mer 23. lipča Julia 1486 roka Вселенський архієрей Йоанн Павел II виголосив його за боженного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його пресник 11 мая.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Woda, krom Szlezyty otruł, lenianym praporom, zaśpiła jód chorom, bracia chodzia umru.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

Aš vrodinį nenio rusin i rusinka mati, toj rusinami jih dite musiać wszetki staty.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Wszystkie wesoły anioł w leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Jest wtorek, 12 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piątniczu 8 maja w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy dwóch artystów: Marty Krynicko-Orzech i Barbary Hubert, pod nazwą Przyklikania – Lękowina w dialogu sztuku i pokoleń. Choć artystko chosnują to kremo malarskie jazyko, uczot ich refleksyja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pogranicza i kulturną spadkowiną Lękowina. Prezentowana robota tworia dwelowomirą opowieść o historii dostomenności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemki. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwijać skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Twórczość Barbary Hubert hosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mocno osadzeną w problematyce pamięci i wtraty. Artystka od roku podnima temu nieistniejących miejsc, połszych seł, które zalali pod rezerwuar Solińskiego ozera. Na wystawie prezentuje paru swoich nowych malarskich cykliów. Wystawę w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie będziemy obserwować do 31 maja tego roku. 4 maja odbyło się 22 zasiadanie Rady Partnerstwa Prešivského samosprawnego kraju. Przyniosło ono schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji, jako sąd w ciłkowej sumie 3,8 miliona euro i sąd naprawiono na moderniejsze kulturne obiekty, poprawę jakości szkolnictwa, ale i na rewitalizację historycznych obiektów. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край зачав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоринома малома селами суд Ірусинська, Байрівчі, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 Мая, a w Stropkowi przedłużana obnowa głównej płaszczo. 9 maja w Wożnioszleskim Centrum Kultury i Stricz w Łubowicach proszą 57 zjazd delegatów niemieckich sospilno-kulturnych stowarzyszeń w Polsce, znaczy zjazd delegatów niemieckiej mniejszości w Polsce. Na podziei zebrało się 49 delegatów, jako podsumowali minęły rok i 4-letnią kadencję wedoczego. Wybrany był też nowy zariad i przyjęto 3 nowe rezolucje. Nowym starym wedoczom stał Rafał Bartek. Temami, jakie były podnimane, okrem ewaluacji, były ograniczenia, jakie sąd nakładano na wczenia niemieckiego jak mniejszonowego w szkołach, nowo planowano językowe strategii, uspiechy w sferze nowych niemiecko-mniejszonowych organizacji, potrzeba aktywizacji młodych członków mniejszona i plan działań na 2027 rok. W niedzielę 10 maja w Hrabskom, rodnym selu Bożennego Świeczennego Uczennika Wasyla Hopka, odbył się archieparchialny odpust poświęcony jego pamięci w 50 roku od jego śmierci. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-sławiańskim języku odprawiał wysokoproświeszczenny władoka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jedno z nim służył i proświeszczenny władoka Kurt Burnett, jeparchialny episkop Pesaiku z Zesza. Razem z nima służyło ponad 30 świeczenników. W towarzystwie brało uczest i mnoho monaszok i wiernych. Błażenny świeczennomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i był znaczną personą grekokatolickiej cerkwy na Słowacji. Narodził się 21 kwietnia-aprila 1904 roku w Hrabskom. за свою віру і службу папі Римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1476 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел ІІ виголосив його за божественного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його пресник 11 мая.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchar z Zachodu ze swoją audycją Tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Dla nas nie było 6 roków wojny, tylko 10.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Gadali się skorsze, że Lemk nie mali 6 roków winy, Lem 10 roków. Czego 10?
1: Dlatego, że jak wkroczyli to te radziańskie wojska, a jak Niemcy się cofali, to te tory kolejowe, mosty i między Ptaszkową a kamion, a z Nowym Sączą był tunel w kamioncie. To wszystko Niemcy zniszczyli. Tory kolejowe, to te mosty, wszystko zniszczyli. I jak to te ruskie wojska weszły, a to był batalion roboczy, sapery i tak ranne żołnierze. I byli pokwaterowane po naszych siłach, bo trzeba było to tu horu postawić most, tam, gdzie była rika, bo w kamioncie już była duża, większa rika jak w nas, to stawiali mosty. A gdzie była ziemia, to się wysypali nasypy. I ledwo młode ludzie wyzwolili się od okopów niemieckich, to ruskie dawaj do donoszenia w nosiłkach ziemlu, kamienia na to te nasypy. A chłopił, boguszanił, krylowianił, no nie znam, był czarywiany chyba też, należali do tego. Tym może był czarywiany, chyba budowali tym grybowi mist. A nasze tu, to tunel, ale nasze tunel nie budowali, to te ruskie powiedzieli, że z tunelem, bo było dużo więcej roboty, to lepsze to tu horu ob toho tyma mostami. Chłopi do lisa ryzali drewo, w kamionci były trzy tracze i to wszystko śrubami skruczali i robili mosty, żeby ruskie mogli na dalsze iti na z frontem, z amunicją, ze wszystkim, żeby mogli iti dalej. No to było jedno, ale tu nagnali ludzi do tych mostów. A przyszli ruskie wojsko mobilizowali młodych do Czerwonej Armii. To jak dla nas było po wojnie? Nie było. Z naszego sewa było 18 chłopców w tej Czerwonej Armii. Ja nie mogę się z tym pogodzić, że trzeba było wyganiać Niemcy. To Polacy nie mali obowiązku i ty Niemcy wyganiali ze swojej ziemi polskiej? Nie. Oni zbierali po niemiecku broń, żeby mali rabować Rusinów. A nasze Lemki

0: musieli iść na front. To išli przez Čechy, przez Moravskú Ostravu, na Prahu, na Wrocław. Jak się wrnuli, to opowiadali, co oni przeżyli. Trioch zginęło z naszego sela. Zginął Vanio Gambal, Kuziak Leon i trzeci. Czekajcie, który jeszcze trzeci zginął? Michał Drożdżak. Trioch nie wrnuło. A pozostałych trzeba było wyganiati na Ukrainę. Bo już w 45 roku przyszli delegaty i na Ukrainę mamy jechać. I to te ludzie, które, widzicie, ja to jeszcze nie powiłam, jak w 40 roku pierwszy raz była na Ukrainę wyjazd, to był sierpień 40 rok. Tak, nie znam, Sorinka też na pewno byli. Nie znaliście takie czasy? Z Bogusza wyjechało 14 rodzin na Ukrainę. A to te delegacje, to te ruskie, to oni powiedzieli, że my idziemy, wy przyjdziecie na kolonię niemiecką, które, kiedy tam na terenach wschodnich na Ukrainie były niemieckie kolonie. A Hitler tych Schwarzmerów zabierał do siebie, bo znał, że z Ruskim się będzie był, to ich zabierał i to, że nasze Lemki tam pójdą.
1: A to Niemcy Lemki wtedy
0: w tak, pereselinia pierwsze to było, jak robił Niemiec i Ruski. To było pierwsze. Ale jak była granica na Sani, to za San tamte piszli, bo tam gdzieś koło Czortkowa, w tamte tereny. Jak Niemcy wypowili w 41 roku Stalinowi wojnę, to na Sani już granicy nie było, bo już zaniali Niemcy. I to ludzie wrnuli się, pisze. Jak mali tam koni czy wiz, na Lemkowinu, tak. 9 rodzin się wrnuło, a 4 rodziny zostali tam. Tam dziłkom. I to też.
1: A to byli Lem z Boguszu czy z innych?
0: Lem z Boguszu. Ja Lem rachuję Boguszu.
1: Aha. A, to, bo... a w innych sejach też takie byłeś? To...
0: Też byli, tak. Byli. Byli, no.
1: A to powiesz, to byli dobrowilne czy takie przymusowe presje?
0: Jak było to w 40 roku, to ja bym powiła, że to było dobromilne, bo oni znali tak opowisty, że tam taki dobrobyt. I im się to podobało. I duże wece Lemkiu, Boguszanów się zapisało. Duże wece. Ale jeszcze ich nie wywezli, niż nie wyjechali. Taki Seman Worobel, win był tam na wschodzie. Jeszcze pojechał przed winą. Jego zastała tam rewolucja. Win się od tamal wernął, jak się wernął. I win, że w 40 roku przeselają tam na Ukrainę i że tam jest wielki dobrobyt. A win powiedział tak, Boguszane, co wy robicie? To nie carska Rosja. Tam jest bolszewizm. Tam chłop chodzi w kufajcie, który ma jeden rękaw innego koloru, drugi innego. I wy się tam pchate? I to ty reszta się wycofali, ale tych 14 rodzin jednak nie posłuchało i pojechali. No tych 9 się wrnuło i preściło winu byli w nas. Ale jak w 45 roku...
1: A mali dewernuty?
0: Mali. Bo podczas niemieckiej tej okupacji żaden Polak do Bogusza na to miejsce nie przyszedł.
1: A to, że nie mali niż tylko tomu, że wertają do...
0: Nie wertają, bo to było szybko ich. Bo szybko zaniate już oni byli pod Stalingradem. No to było ich, oni nic nie przeszkadzało to. A w 45 roku, jak przyszli zapisywati, to tych 9 rodzin to już opowieli wy nasze grażdane i wy musicie jechać. Oni już...
1: Papieria już były wpisane.
0: Tak, były wpisane. To stryką mojego niania, brat rydny, win był samotny, więc z nami mieszkał, ale win pojechał pierwszy raz i tak się gada do mojego niania. Filu, tu będziesz siedział w tych horach, tam dobra zemla na Ukrainie. A niania powiedziała, Jurku, ty za młody. Ja był na winie i ja był w różnych stronach. A powiedzieć tak, niania się tak powiedziała, czuży kraj chwalmy, a swoich się trzymajmy. Zatem ja był na Bukowinie za pierwszej winy światowej, za winu. Powiedziała tak, tam nie ma lisa, tam jest dobra zemla, ale jak gazdynia chce chleb peczu, to króty takie poweresła. Kładę mecze do peca, żeby się i pec nagrył, żeby mogła chleb pecz. A my mamy wszystko, mamy lis, mamy wodę, mamy wszystko, co nam trzeba. I nianio powiedzi, ja nigdy nie pójdę. A win pojechał. I win wrócił się z powrotem, to już wtedy się przekonał. I win nie jak nie chciał, ale już win nie mógł, win musiał wjechać, bo win był ich grażdżą.
1: A jak mu się udało wrócić?
0: A no win się wrócił razem, wtedy 40, czekajcie, w 41, oni się wrócili w 42 roku.
1: A tu wygadacie o...
0: O tym, jak pierwsza wina, pierwsze preselinia, tak, w 40.
1: No. A
0: jak pojechał w 45, to już się nikt nie wrócił. To już amen, zamknę na granicę, na wszystko spustę.
1: Toż to byli w 40 roku, no to zostali zakwalifikowane jako ich grażdane, tak?
0: To musieli.
1: I oni musieli być. Tak. Ale jak to się stało, że inne rodziny, które piszli dobre Wilno, czemu oni piszli dobre Wilno? Czy to było dobre Wilno, a czy
0: To było na papierze dobre Wilno.
1: Czy przy prymusą.
0: Ale jak ludy trzymali do białego rana i stoty delegaty Sowiety powiedzieli tak, szkoda was, bo wy i tak tu nie budete. To była ugoda między nimi, między Ruskimi a Polakami, że jako zamiana, czy jakby nazwali Polaki od tamal, a nas na Ukrainę, ale no niby to było dobrowolne, ale tako i prymusowe. No, ale jednak...
1: To jak się to stało, że inne rodziny nie piszły? Że czas piszło, a czas...
0: A czas piszło, a czas, no to... Nastawienia było takie, że trzeba nas z innej strony wziąć. To Polacy nam dokuczali. Jak nas w 45 roku czas pojechała, a czas dni, to dokuczali Polacy barsk. Robili już... Do nas banda polska przychodziła i jeszcze Niemcy nie wyszli. Jeszcze w 44 roku w zimie. Jeszcze. Już przychodziła banda. Brali, co się im podobało. A ludzie się nie stawiali, bo się bojali. Kto wzięli, to wzięli.
1: To gadacie, że to były polskie bandy, a nie tak zwane ukraińskie bandy, tak zwane armii powstańczej?
0: Powstań. To i trudno mi w tej chwili powiedzieć, która była prawdziwa, to ta UPA. Prawdziwa UPA to była taka, że nie znała po polsku. A to te bandy, które przychodzili, to oni się niczego nie krępowali. Oni po polsku i nas wyganiali. Wasze miejsce jest tam na Ukrainie. I wyganiali. I robili to, co się im... A katolicki ksiądz kryczał z toho, z ambony, że on 35 lat pracowałem nad tym, żeby Rusinów wygnać i wyplewić oset z pszenicy. To do nas przyszedł niania mojego kolega po drewo z lisa i win opowiadał to. A jeszcze tot sam człowiek powiedział, że...
1: Tot kolega to był Polak.
0: Polak, tak, z Ptaszkowy. Powiedział tak, to, co powiedział ten kanonik, to nam się to nie spodobało. I jeden ptaszkiwian wyszł z kostela i powiedział tak, słuchajcie chłopi, dochodzą mnie słuchy, że ktoś tu z naszej wsi, z Ptaszkowej, chodzi rabować Rusinów, Boguszanów, bo to blisko. Zostawcie tych ludzi w spokoju. Co oni wam złego zrobili? I to się donesło do kanonika. Na kotrysu nycz kominiarkę się poubierali, toho ptaszkowiana tak zbyli, że się znaszał w Nowym Sanczy w szpitali. Znamy od toho Polaka tot. Taka była nienawist. Czego się narodziła nienawist po wini? I dlaczego ja powiadam, że dla nas nie była, nie skończyła się wojna w 45. Do 47 my byli nękani. A jeszcze powiem wam taką rzecz. W Florencji było wojsko. To wasze Florenczane dobrze znają to. Oni chodili po sełach, przyszli do Bogusza, do Warcariowy czy do Krylowa. Przyjechali z tym swoim samochodem wojskowym i tak bym powiedziała, że brali. Powiadają tak, oj, wojsko jest biedne, to gosposia ta, no ta jedna gosposia dała chleb, bo akurat wpekła, incza gosposia dała jajo, incza dała syra, incza masła, a przyszli do naszego, to ja byłam z mamą w chyży, a to te reszta, nasze domowniki byli w pole. I oni powiadają tak, o, gosposia ma dużo kur, to da nam, bo wojsko biedne. No to mama gada, dam. Mama dali sokurku, kobicia była na podwierju, a ja mami pomagałam, to te kury łapaty. I to te kury, mama to te kury trzymali, a jeden z tych wojaków, tych ludowych, hołk obtynał je i do miszka kwali, podziękowali i pojechali do Florynka. A ja nie znam, czy na trzecią nicz, czy późniejsze, przychodzić w nocy, pukają do drzwi, no, odkrywajcie, bo jak nie odkryjecie, to będą strzelać. No to ja nie otworzyli drzwi. Poszli do chyży i powiadają, a w drugiej izdebce spał dwóch braciów, Onufry i Kornel. A oni powiadają tak, o, wy majete synów, date nam do lisa. A mama, nianio się nic nie odezwali. A mama powiada tak, ja nie wychowałam synów do lisa. Wina się skończyła, a co wy chcete? Mama tak powiedziała. I jak mama się posmotryli i powiadają tak, a wy teper każete, że woznete moich synów do lisa? Taż my oboje kury tiali. Był tato żołnierz, który mał znamia. I mama go rozpoznali. To był wojsko ludowe, które stojało w Florynci. W nocy przyszli jako Ukraińcy. A oni pochodzili ze wschodu. To oni znali ukraiński lepsze jak my. Tworzyli bandę ukraińską. Taka była sprawiedliwość w tamtych czasach dla nas, a co my komu złego zrobili? I jak mama to powiedzieli, jakby poszli. Nianio poszli za nima do sin, zaperty drzwi, a tot jeden gada, ty durniu, po coś ty tam las? Widzisz, że cię cholera rozpoznała? To była ukraińska banda. O! Ja to tak mogę dneska odtworzyć. Nie mali innego podstępu dla nas. Bo powiedzieli, że my po prostu ich żywili. I za to ta banda była. Taka była sprawiedliwość. Ale ja tak sobie teraz dumam. Nie było sprawiedliwości. Nie ma i pewnie nikoli nie będzie. Takie jest moje zdanie. No, a potem się zaczęła weselinia. I jak już tych na Ukrainę wezli w 45 roku, a do tych chysz nie dali żadnego lemka. Lem już byli osadniki Polsk. Jak jeden Boguszan nazywał się, bo już nie żyje, Mirosław Choroszczak. Więc był w Niemczech, на роботах, а його отець виїхав на Україну з родинами. Він ще вернув і не бачив, хотів їхати за ними, бо ще міг їхати, але не хотів їхати. Ну то, а в його хижі, в його рідній хижі, мешкав вже осадник поляк, а він не мав жодного права. То він мешкав свого кузина Славка Горощака. Так було по інших севах веце. Був теж такий з Кам'яни, котрий теж за родином не поїхав, тільки був, мешкав в Богуші, теж у своєї кузинки. Так було більше. А нас, юж, котрі пішли, то пішли. А спокою далі не було. Бо все, хтось вночі приходив. А найбільше то злодіяшка. На 45-м, 46-м році już okazało się, że to, co zostali, to już w 46-m roku już zamknuli granicę, już zostali, to zostali.
2: Не

0: Dla tych, što teper włóczyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska besiduju z panią Maryną Kobani z Herzy Chocholak. Pani Maryna hneska mieszka na Czurzyni w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, a rodom sud z Boguszy na Rydni Lemkowyni. Proszę słuchajcie dalsze, Mirek Orchacz.
1: A w serok samym roci czujemy, że z chory ludzi wyselają. A do nas Wit z Grybowa przyszedł na zobrania i powiedział tak: wy siedźcie spokojnie, wszystko nowosandyckie nie będzie wysiedlane. Oszcie, siejcie. Te ludzie tak robili. Wierzyli, że może nie będzie. Ale jak już nowosandyckie poszło, że już wysiedlają tamte horiczne seła, już wkraczają do Florynka, no to ludzie się już co robili? Gazdyni pekli chleb, suszyli, żeby na drogu było. I musieli, doczekali my się, ich Bogusze. Ale przyszli z znienacka, nie znali my, kiedy to będzie. Moja siostra przyszła do Grybowa na targ. Stefana, mama, przyszła do Nowego Sącza. Rano, zawczasu, już przyszli, nawet z polskich seł były nadane furmanki do tego zobrania. Wszystkie małe chłopy się poschodzili koło szkoły Bogusze. Każdemu przydzielali furmanku. I w 2 godziny trzeba było wyjść na ulicę. Tak, że ludzie, ja si to przypominam, jak ludzie płakali. A to te wojaki, de kotry byli, kotry spiłczuwali. De kotry wojaki płakali, jak nas wywozili. A de kotrym nie było tak w nas, żeby kosy byli. Nie czułam, żeby w Boguszy się to działo. Ludzie spokojno wychodzili. Co my mogli zabrać na taki maleńki wozel hirska?
0: No. Mogli ste wiaty, co ste chcieli, czy ste mali jakieś ograniczenia, że to może te wiaty, tamto nie?
1: To nie było takiego ograniczenia, sami si ludzie ograniczyli. No co wzięli? Wzięli pół burona, bo to uważali, że to będzie im potrzebne.
0: Lem to, że łis był mały, tylko to ich ograniczało.
1: To ograniczało, tak. Ale znasz, jednak ograniczenia było. Dlatego, że jak oni si zaplanowali daty do jednego wagonu towarowego 2 rodziny z bydletmi, no to co my mogli wziąć? To wzięli my w tych skriniach, nie znam jak was w Florencji nazywali, my nazywali skrinia, a w Borsariowej nazywali łada. No, to znate o co. No to w tych skriniach popakowali i tam jakieś tam półmyski, jakieś horniatka poskładali pomiędzy to te ubrania i kluczom zamkli, no i wynosili toto. A szafy, mali siczkarniu, mlinok, mołoczarniu do mołocia, toho, do zerna. Wszystkie graty rozmaite, jakie byli horci, pomyski, że to stało. Kilo my mogli wziąć? Na to te 2, no to nam może też Kuścioch pomógł, że tot Polak przyszedł, no to da, to na to wizji jeszcze Kuścioch włożył. No i przywezli nas do Grybowa. W Grybowie noczuwali my jedną noc i zawadowali nas do tego i zawezli do Oświęcimia. W Oświęcimiu nas trzymali, nie pamiętam kilo, czy 2 czy 3 noce.
0: Wszystkich chłopów tam w tym osiedniu.
1: No, bo przecież trzeba było wszystkich chłopów wziąć na przesłuchania. I tam byli byty i mali się przyznać do tego, że pomagali bandzie.
0: A to brali, wszystkich chłopów brali?
1: Z Boguszy tych młodych chłopów wszystkich na przesłuchania wzięli. To z każdego seła tak brali. A 3 leżyli. Wzięli ich z Oświęcimia, prowadzili do Jałożnia. To między tymi trojoma był mi brat Onufry, najstarszy. I był jeszcze świeszczennik, który przyszedł na naszą parafię, ale to świeczennik był odwezeny z Boguszy do Nowego Sącza i z Nowego Sącza dostał się do Jałożni. Czyli było trzech i nasz i świeczennik byli w Jałożni.
2: Skoro byli ich i torturowali już w Oświęcimiu,
1: tak.
2: To czego jeszcze ich przewiezli do Jałożna?
1: No bo trzeba było przed świtem się okazati, że byli takie, które pomagali partyzantom. Bandi, o tak inaczej nazwati.
2: Opuśćcie nam, co w tym Jałożni się działo? Znacie, macie jakieś wiadomości na to?
1: To znaczy, może mamy bardzo mało, bo mi brat jak się wernął, to inny jak nie chciał. Bo oni byli zaprzysiężeni, że mają odniczne powisty. To jeszcze wece powił Miron Choroszczak, albo Mitro Wysłocki. A to ty reszta, no, że się boją, to mało powił, ale byli, wszystko byli za to, czy była banda i czy pomagali. A jak jest powił, że nie pomagał, że nie było nas banda, bo jak była banda, to złodziejska, która brała koroły. Jak przyszli to te bandziory polskie rabowaty, to kazali, na początku brali bydlata, a potem się bojali już braty, bo co on będzie robił z tą korową, bo musiał jej prodati. To się wycwanili i powiedzieli tak, dasz za 2 tygodnie masz 30 tysięcy położyć na stół, bo jak nie, to twoje gospodarstwo pójdzie z płomieniem. To ludzie się bojali. Wycichał z stajni korołu czy jawiłku i kłał grosze na stół. Tak nas muczyli. To było 2 roky takiego czegoś. To nie była skończona wina dla nas. No i jak przywezli w tym Oświęcimiu, nas powezli dalej, tu do Oleśnicy.
2: A to też to opowiadali. To co oni opowiadali o tym Jałożni?
1: Chodili na roboty, jakieś tam pisok wozili, no co si tam musieli robić. Ale żywili tak, jak mi brat powiedział tak, dali ty na cały dzień chleb i jednego śledzia solenego. I jeszcze do tego byli. I kazali się przyznać. Jak my się dowiedzieli, już potem mama i zdyli, bo myśmy jak nie znali, gdzie ich wzięli z Oświęcimia, gdzie. Naszli takiego aduchata i więc po prostu dowiedział, że sąd w Jałożni. I mama z nim izdyli. Myśmy to pieniądze, co jest w domu wzięli, wszystko stratyli. Dowiedział się, że to i mama tam izdyli, i już znali my adres. My szli, pojechali tam z paczką, ale nie pustili, nie widzieli się z synem. Wernuli nazad, ale już mali adres i wysyłali paczkę. Także mama już powili tym dłom i wysyłali paczkę. Wsiczny.
2: A to te paczki dochodzili do...
1: Dochodzili to te paczki. Wsiczny na drugi dzień Rzwiany Świat nasz Onufry wernął do mnie. Ale był tak chudy, skoraj kist. I zaraz neni, że jak win woszł do mieszkania, to myśmy go nie poznali. No, potem win przy takim, mama go tak powoli odżywiali, win potem spuchł. To było to, że win przeżył to. Kiedy tam się nie patyczkowali, co popało, czym popało i zależy, kto tam przy mi stojał. Czy była doszczka, czy było jakieś żelizo. Byli. A kilo tam ludzi, bo mama tam izdyli, to tam był w tym taki sosnowy lis. I tam grzebali ludzie. I przy każdym była tabliczka, to mama powiedziała tak, kilo ja się tam napłakała i naczytała tych tabliczek, żeby najtys, ale nie naszli. Tak mali nadziei, że jeśli mnie naszła, to żyje. No i żył. No, ale...
2: Dużo lękiwskich nazwisk rosyjskich wyczytali mama?
1: No,
2: na tych tabliczkach?
1: Tak, wyczytali tam, no tam były tabliczki po polsku napisane. Mama znali czytać i to, także, że to, że našli toto. No, no a jeszcze opowiem z naszych tych trzech Bogušanów. To Onufry nie był w wojsku, bo jeszcze był za młody, nie, do wojska polskiego jeszcze nie był wzięty. Miron też nie był, bo był starszy. A Mitro Wysłocki, win służył w wojsku, za czynną służbę przed winą. W 1938 roku odbierał wszystkie zaolzie, pomału odbieraty. W 1945 roku zabrali go do Czerwonej Armii i tylo zasługił mał. Ordery mał, był ranny w wojsku, ale przeżył. Z tymi orderami wrócił i przyszedł do Oświęcimia, to nie miał przy sobie dokumentów, jak go tam przesłuchowali. Więc wszystko opowiem, w jakim wojsku był, w którym roku, w jakiej dywizji, nic mu nie zwierzyli. W Czerwonej Armii był, w Bandzis był, nie, byłem w Czerwonej Armii. Wyhaniał jem Niemca z Polski. Kat, tak jak im, tak im powiem, to ho tak byli po piatach. Nawet po piednych pchali ich. Tak byli. Ale przeżył to. Przeżył, niedługo żył, as mu dostał. I zasłużony człowiek. Tak jeszcze. Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie? I kiedy ona będzie? I tot Mitro przyjechał, a jego żena w stajni mieszkać, tu na zachodzie, z jego mamą i jego sestrą. Także taki nasz gorbaty los, tak jak napisał Chomiak, bo mam to tu książkę. Tak ludzie przeżyli. Przyjechaliśmy do tego sewa, do tych Radzowic. Przywezli nas do Leśnicy. I z Oleśnice dali nas po Wice Cywski. Jak się umówili, w Rybowie naszą Bogušu podzielili na dwa transporty. Drugi transport chyba dzień, oni tam noczuwali chyba dwie nocze. I tamto dostał się do Ścinały. Tamtych rozprawili tam po tamtej stronie Odry. A nas dali tu. Myśmy popali w takie bagno. Tak nas muczyli te osadniki, te właśnie z tych Bieszczad. Dali nam tak popalić, że to budu pamięta, pokle budu żyła.
2: A co to były za osadniki z Bieszczad?
1: To były takie, które w 45 roku się byli razem z Ukraińcami, jedno drugim palili seła. Przyszli te Polaki, na ukraińskie seło, z jednego seła polskiego podzielili się na cztery grupy i poszli rabować cztery ukraińskie seła. Zabrali im wszystko. Wiz, konia, korowy, mlynok, pług, borony. Wszystko wezli na polskie seło. To było sam na nasz Wielkdzień. Toto nam powił Polak, który był z inczego sewa. Nie z tej Dylongowej, tylko z inczego. Win nam paru roków pizniższy to powił. A Ukraińcy się zobrali i w same rystwo polskie 24 grudnia 45 roku obstupili cichu tu Dylongową i podpalili. I powili im tak. Спалиться наше, що ще нам забрали, спалиться ще й ваше. І тоти поляки не мали ще де діти. І виїхали ту на західні землі і осаджені застали в тих Радзовицях. І так вони були нашими великими ворогами. То мусило минути кілька років, щоб то ще унормувало. Byli my wszyscy banderowcami. To było dla nas i ja dlatego powiłam, że dla nas nie było 6 roków wojny, tylko 10. Może nie wszyscy trafili do takiego seła jak my, bo w tym samym powiecie w Sycyjskim sąsiednim seli były dwie rodziny, to znaczy, że była mojego męża rodzina, rodzice i dzieci i moja teta, mamy sestra. To im tam nikt nie dokuczał, bo tam byli od Limanowej Polacy i z Wielunia, a to te ludzie, to te Polacy nie znali tego, co się działo na wschodzie. I im nikt nie dokuczał, im nikt nie powiedział, że oni banderowcy.
2: W jaki sposób wam dokuczali to te Polacy z Dylongoła?
1: Jak nas tam do tej Radzowic przywezli, no to już przecież to taka była, że banderowców przywieźli. Taka była opcja toho, że banderowców. No to banderowcy nas spalili i powiedali tak, że jak tot góral, aha, powiadam, 5 rodzin było góralów, oni byli od Nowego Targu, jak oni widzieli, bo my na paczkach mali adresy, a to Nowy Sącz, o, to wy jesteście z naszych stron. A dwóch takich było młodych, którzy byli za Niemcy w partyzanci. I oni nasze seła znali, Boguszu znali dobry. I oni powiadają tak tym dylegowiakom, nie, zostawcie tych ludzi w spokoju, bo oni są od Nowego Sącza i my ich dobrze znamy. To była dla nas ostoja, to te górale.
2: A to górale czemu się naszli?
1: A górale przyszła, na góralach była biedusia. No to oni szli sami, chcieli na odzyskane ziemię. Tak, za chlebem, tak. No i było priadrodin, także oni byli dla nas bardzo fajne. I tak nam to dokuczali. Wy znacie, że to te starsze poszli. Onufry był jeszcze w Jaworzniu. A młodszy to Kornel Władimir, oni chodili po ludziach, żeby zarobić na żeby my mali, żeby mali przezimować korowy i żeby my przeżyli. To ja išła korowy pasty. A dzieciska, znasz? Co dzieciska czuli od swoich rodziców? Banderowcy. Kamieniami za mną metali i powiedzieli tak, wy wściekłe banderowce, wyście Polaków żneli. Ja przychodziłam z płaczem do mnie, a mama mi powiedziała, to co ja ty zrobię? De ja pójdę na skarb? I tak było. To było jakiś czas.
2: Ale w kogo ste zarabiali na to chleb?
1: No to w tych wszystkich gazdach, które... No i w tych też tak, tych, ale...
2: Czy z jednej strony was zatrudniali, a z drugiej strony was wezwali?
1: A moja sestra chodziła tam, czy to były żniwa, czy to byli, zbierali koparką z ziemniaka, to ona powiada tak, jak przyszli my na obiad isty, to ona powiada tak, ani się mi isty nie chciło. O niczym mowa nie była, ale o tym, że nas banderowcy spalili. I to było dokuczanie. To tak w żywe oczy było dokuczanie. A ja najmęcza, no czasami im piszła, len pomoczy rwaty, to tydzień. A nie mali my niczego. A zresztą, to len my wszystko nie mali niczego. Wszystko szli na to, jak piszła Anna powiedzieć, jak my piszli do Poznaniaków, do roboty, to tam była incza. Tam była robota, było jedło i nie było takiej gadka. Tylko była gadka u tych dylongowiaków.
2: Czyli tak naprawdę z syniaków. Nie wiadomo, odkąd się to wzięło, że nas Lemkiw asocjują z Ukraińcami.
1: Znate co? My z tym ubolewali, że myśmy, ja piszła pasty korowy i tak się dumam. No przecież my nic nikomu nie zrobili. A czego my musimy tak cierpieć? Czego my musimy to słuchać, co oni przeżyli? Niani powiadają tak do takiego jednego, taki cwaniaczok był za Boga, nie za Boga, to dylongowiak. To on tak nas żywcem targali, a niani powiadają tak, to nie my, wy nam dajcie spokój. A jak wyście mieli zatargi, to jest wasza sprawa. Bo nasze niania znali, co powiedzieli. Ale był taki okres, że oni się bojali, bo nieraz trzeba było kusić maty język za zębami, bo się nie dało. Ale jak taki przeciętny przyszedł i tak opowiadał, bo jak powiadam do brata, przychodzili do naprawiaty czerwika, To taki był cwaniaczok, to tak opowiadał, jak to tam było, co się działo. Nianio mu powiedzieli, tak mu powiedzieli, że jak przyszedł drugi raz, to już na to temat nie rozmawiał. Już było, już był spokój. No i to trwało dość długo, 4-5 roku, no potem było coraz inaczej, coraz lepsze, no ale. Ale myśmy nie mali 2 roki ziemi. Bo tam ma być komasacja, to my 2 roki robili u ludzi, żeby się wyżywić.
2: To se swoje ziemi nie dostali od razu?
1: Nie dostali. Myśmy w 48 roku Hoseni dostali ziemię po komasacji. Bo tam po niemiecka ziemia to też była taka, że jedno mali duże, jedno wielkie bałorstwa mali, a drugie byli robitniki. To nie było równosti i zrobili komasację. Także nadali każdemu i nam dali 10 hektarów do pałacu, a przy pałacu nie było nic. To myśmy w toho górala jednego, co był najbliższy nas, to my przymali koni, bo z początku mamy jednego konia. Na samym początku to jeszcze my orali bykom i jedną korową. Myśmy z Boguszy przywezli 3 korowy, jednego byka i 10 kur. I to, co my przywezli na tych wozach. To wszystko nasze. Wszystko reszta zostało. Potem my w tym górali trzymali swinie, bo nie było dla nas to było. A korowę my mali w pralni. I taka była taki barak, był w tym baraku mali sino. I to wszystko było nasze. I tam my się uczyli 18 roku.

Pripominam, što dneska slušali ste v radiju Lem FM pjatu čas spomenju pani Maryny Kobani z Hrži Chocholak, kotra na čužinu do Oleśnicy, nedaleko Wrocławia, prichała aż z Boguszy na rednie Lemkowini. Na tym pani Maryna nie skończyła swoje opowiadania i zas za tydzień zdałoby się opustyty następny szesty czas wspomnieniu z panią Maryną. Lemże na żal, nie starczyło mi już czasu na dłuższą besidu z panią Maryną, dlatego obiecuję, że za niedługo zas budu z wizytą w Oleśnicy i dokończymy to tu besidu w innym terminie. Na dneska dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na dalsze besidy w programie Tam w Chorach Karpatach. Mirko Orchacz, z zachodu.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Biedny góry wołają, łatpadzie dzim trzeba, szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami kłaś.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Witajcie po przerwie. No i продовжуємо nasz tryświty. Kto się do nas aż teraz dołączył, no to przypominam, że to wieczór z radiom LM FM. Dneska 12 dzień maja. Dost studenny dzień, bo polało i to na Lemkowyni dość się chłodno zrobiło i to na Czużyni. Ale 12 dzień maja to 132 dzień w roku. Do końca leży nam się 233 dni. Do końca roku, oczywiście. Także to czas żenę. No i po prawdzie... Że nadziejemy się, że chwilę nam się kus polipszyt w ostatnich dniach. Może prydę kus słoneczka, bo fajno by było, żeby ten maj był na pewno teplejszy. Ale może nie aż tak teplejszy jak tydzień temu, kiedy no, w te dni maleśmy temperaturę, jakby to był czerwiec albo lipiec. No ale tak czy inaczej, słońce nam się przyda i ja wam żełam, żeby tego słońca i wam nie brakowało.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Ja bym teraz chciał zwrócić do naszych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i kiedy zazrymy sobie do naszego gregoriańskiego kalendaria, nowego stylu, dnes świadkują dzieńczyma Jazon, Johanyja, Pankratyj, Joan, German, Cy Tedoska, ale też Epifanej. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria naszego starego, probaczte stylu, tak dnes będzie niczyma pamiat Artyma, Wasyla, Iwana, Fedota i Filimona. Także to wszystkim świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnohy i błahelita, krypkowo wam zdrowla, no i nie zabywajcie, że w LMFM furt was pozdrawiamy.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: Je, yeah, dobrą muzyką gramy i w LEM FM program продолжаем. Tak mi się to tak zrymowało, ale nie o to idę, żeby te poezję utworzyć. LEM chciałbym wam krótko o tak zwanych nietypowych światach dać to przypomnieć. Otóż my dzisiaj, 12 maja, mamy Międzynarodowy Dzień Medsester, Europejski Dzień Znania o fibromialgii, czy Międzynarodowy Dzień Limeryków, Świato Limeryków, a znaczy się tych takich żartobliwych tworów, jak raz dnes 12 maja świadkujemy. No i cóż, to chyba tylko z tych takich ciekawszych, ważniejszych, netypowych dni, jakie dnes jem chciał wam przypomnieć.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i tak, drodzy słuchacze, ta audycja Tri Świty, ja się tiszę, że jesteś ze mną i tiszę się z tego, że dny mamy teraz to dłuższe, a zaraz są godziny 4:43 minuty, za chwilę godziny 20:20 dłuższe jest tego, że zaraz dnia to 15 godzin i 36 minut.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Wracam do Was, przypominam, że czujecie audycję Trzy Świty w radiu LEM FM. Tiszę się na to, że jesteś, tiszę się na kontakt z Wami. No i, drodzy słuchacze, prodążamy to wysyłanie. O paru chwil do Was przyjdę zaraz i sobie powiemy, dasz to z naszego lemkiewskiego, rusyńskiego kalendarium.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: I do rozlacza jeszcze taka jedna informacja, jaka dnes do niej dotarła. Pan Felir Labek, jakiego możecie tiemyty, bo na ostatni Lemkiewski Watry na Czurzyni w Michałowie był odznaczony nagrodą imieniem Epifana Drowniaka Nikefora za trud życia oddany dla lemkiewskiej kultury. Ostał jak raz poczesnym gromadzianinom kaluskoj gromady. Tak, kaluskoj miskoj terytorialnej gromady ostał jak raz členom odznaczony Fedil Labek, zasłużony lemkiewski dijacz, narodzony w sali Świadkowa na Lemkowyni i w 1945 roku był pereseleny ze swoją rodziną, z rodyczami, jak raz na radziańską Ukrainę, no a od długich, długich roków jest wedoucim členom ansamblu Studenka, jakiej hostył nie tak dawno Bohłony na Lemkiewski Watry na Czurzyni w Michałowie, bo ty może Studenka bude tydzień na Biennale w Krynicy, takoj już o 2 tygodnie. To bardzo możliwe. Dobrze, to z mojej strony na ten moment tylko. Ja was proszę posłuchać fajną muzykę.

Drodzy słuchacze, i tak się już praszczamy, kończymy to naszą dzisiejszą передачу, ale nadzieję się, że wy nie będziecie smutyty, bo oczywidno to, co dobre, skoro się kończy, tak to im chciał reczy, ale że się nie będziecie smutyty, bo w naszym Radiu LEM FM dalsza dobra muzyka toho nie brakuje. No a okrem toho nie braknie, drodzy słuchacze, i takich informacji, że już o dwa dny zaraz z wami budu, zaraz sereda, tak budu z wami jaką, w piątnicę też jaką, no ale czwartek to zaraz mi den kole, budu mich powesty z wami wieczór w Radiu LEM FM. Majte się szumni, dobranicz, zdrowie wszystkich, Severian Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tuvem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hyžek.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.